0: Dobranje, witajcie, a witaj sobota, a witaj Matejo, dobranje.
1: Dobranko, tež vám všim. Janre, opada vám nedom nekotre zbytne športy pokyby a polada k tomu mestrum Doralbic v Budyšine. To je so čara nova atrakcia otevriła. Šteška po budyskich povesčach, tuta reka, a dževo bronzové figure, kýž stavizne mesta odkryja. To jsem si raz obladal. Klemen Schmidt je so s prašinom zabierał, kak dere može kumčna inteligenca mjestem tež serbsce rečeć a odmovič. Čera jesej neđe 20 čvanska žuri s čvanami z cuje Nemske doponja Rupendorf ve okresu Sakska Švica, vukodne horedne, vobladava a poponju poda so potom bus doužice do Nimcov. Nimce vubeđuja se menice vo zvjerskuj titul Naša vesma přihod, Katka Pöplec by tam podla a dundak, vun bjeve dživatle popuču.
0: No widzisz, a ja sam
1: myślę... Mam jeszcze troszkę czasu, pojadać, że ja co nie mogę być przyspieszny, bo czaj najgód.
0: Wszo dere, wszo gód, mimo to muszę mam o te lecze, kiedyś trajesz, no, niekotre dny, ale kiba, co pon pądzielu dolara, co trochu zapocznie wokłodnić, za mniejsza, minia dole, meteorologo jo. Posom, poszestrzy się.

0: skupina němskeho hudźbnika Francesca Wilkinga tole joleje. Grudgy Gang so projekt menuje, kiž hraje ze wšelakimi popowymi hudźbnikami, spěwarjemi, tym padze z erfurtským, přewšo sympatickým kluzom.
1: NDR Sachsa, serbski rozvoz. Sport.
0: Zjanom Rehorjom.
2: W Ralbicach przewodzicie zapadołużyjski kopanski zjazd a sportowe towarstwo Sokoł Ralbicy Horki dżęca dwie pokalnej kopanskiej ry, a to do południa dziesaczych finale żoną mes rajnym zjednoczeństwem FC Łużyca Modrobili Kulow a kopanskim towarstwom Otendorf Okryla. W cyrku FC Łużyca Kulow raje mes drugim koparka serbskie kopanskie bubranki Wijania Paszkec. Wulke finale mes prinim koparske mustwo muži Sokoła Ralbicy Horki a sportowego towarstwa Našice Dobruša zawizda kwartet sudnikow dźensa wečor 6 w stadionie Juri Frenzel. Zatkula Beach Karawana modźinskeje redakcije serbskeho rozvosa činje dale z Delan Smir Gamjenc a pozastanje Punželu w Nebelčicach. Volejbulowe cyłki, w kotrych zdobi stajnie jedna holca soborać, zetkaja so przy sportniszczu wieczor na po 6, turnier zapocznie so potom 6. Sled dalszych stacjów, koniec Łotru, Radwo, Kruščice, Kulow, Rožant a Miłočice. Wutrajnošport. Hižo netko smieća so wutrajnošportuća wutrajnošportovce zabiji na Bivobob Šizevič. Nedželu 20. augusta bija so v Vopakej, ke 45. razi na horu, potraž leži 500 metrov nad morskej vađinu. Planovane su bijanske distance 1,5, 4,9, 12 a 20 km. Přizevenja su pod www.dipkbr-service.de možne.

štož znaje, abo poby hižo we Wrocławju, tun, abo da. Ja so znano tež hižo přez nje kopoliła, gdyż tak chceš, přez tute wrocławske balčiki, 30 cm ulke postały, kiž so po starom mieście wokoło Rynneka rozbrojene. A ja cele po tutem przykładzie móż prajeć na stachu we zajszwych letach wrocławske balčiki tež we jeho partnerskich miestach, kajš na przykład we Vilniusu, Reykjaviku abo tež Trežanach. Šuđe tam maja tajkoho wrocławsko balčika. Hej, a tu we mieście mamy netko cele swójsku ścieżku postawu łużyskich pojezdczów. O tym ma tydżęca rozprawia, a też i żo naszych pojezdczach na pół.

0: Zadkula.
1: Prenje dwie stacji z tej sożno minowoj, z tym je naša bičtura Zadkule potekim wuspěšnje zabiežała. Modro-čerwjena biła, to nie je jenož moto, gdyż naša wubranka za bulom honi, tež na cečej stacji w Nebelčicach veselimy so na váš outfit našich serbskich barbach, kež předso zetkamy so 17 hodin ciceči, z dubkom 6 so potom prenjara zawizda. Športy zda!
0: Zadkula!
2: Zadkula!
3: Need savage.
4: Up with it.

0: Počeroša potekim je město Budešin vo atrakciu bohače. Zajšvých 9 měsacach je šprevinný měsče tak menovaná štěžka po budeských bojščach nastala. Hižo 2024 by se idea při sakským vůbidžovaniu ab in die Mitte přesadžila a 40 tisac euro dobyla. A netko je vodriad měšanského marketingového týma projekt zrealizoval. S pomocou liderových spichovanských pines, serbsko-komunálno programa, města Budešin a dalších sponzorů je netko tuta štěžka nastala. Bronzové figury, kýž s pomocou QR-koda stavizny města odkryja a Matej Džisvok by při čarovším votyrenju podla.
1: Vítajče, vítajče, herzlich willkommen, vítajče, liebes Fußvolk in Budešin in Bautzen.
2: A w pozadku słyszeć je Thorsten Schlosser, dziwadzielnik Nimska Sapska Ludowa Dziwadwa, w unie jeden z ryczników za tutu ścieżku, a dostanie runy aplauz, je mały przykład dał, jen zwykły przykład, od wieczora potem tutun QR-kod je tak szaltowane, albo swobodne daty, że też każdy albo każda może się informacje naposkać k szelakim stacjam doromady dżesacz to su, a przy budyskim serbskim domie nudom prynastacja. Potek im Hobas Prenik, tu jako Preni, wita wszystkich, kisz su na tutej szczeszce zajmowani. Peter Bryzan, wo domowiny wyższe tu ryczał, że so podziako za zoprodzienie tuto projekta, kadery poprom tuta posła tu stejem jako Prenia.
3: Musimy ja wesoło, że so miasto Budyszyn z Wodpolon, te za to rozsadziło Preny stacu przed serbskim domom czynć, takie tuta pójszo, a szczeszka nie dom zjazana tej ze serbami, tu nam jeszcze perfektne zamysnena.
2: A junu ladać, że so potom druga sta. A miestem sme tu na žitnych wykach przy druhej stacji. A tuta stacja ryka Wołka Ludko. Hej, a cowa ludzi tu pomyśle dalej pucze, też Monika Lukaszowa od Welbika. A k niej Lukaszowa przed waszym Welbikom so też jedna postawa z Kowa. Što mas tutaj poprom na sebi? Wszak po informacjach je ona nieprawa przypodnica.
4: Hej, przed Welbikom je začanowa naša nieprawa przypodnica. A to byše minna, bo bole idea od mnie. Potem zosim ja so tam na jednym zetkaniu tych turystikaru w obdzieliwa pola mesta. A mi prosto falowaše je na postawa w našim kwartiru. Šojne halčnike na serbskej hase, na žitnej, abo przy tachanskej cokwi. A tak sem inicjatywu pokazała.
2: Potekim, sztuś chce się to też wobladać. Dobi się na kość dopad, tutu nowu ścieżku, po Budyszynę wobladać. 2,5 kilometra, je tuta doha, 20 mężczyzn trebacze. Wiele wesela.
4: My se na wasz wopyt weselimy, a też tuta przypunica na was czeka.
0: Matej Dziesvok je rozprawiał o czerwszym wotyreniu ścieżki po budyskich bojstczach, a sztuś chce so dostawić znów zanurić. Przed budyskim serbskim domom namakacze prynio postawu, potekim prynio stacju, tam mam sprynik. Hobo sprynik w tym pojda, jak so zostawić znów budyszyna z cyła. Zapoczęli. 6 godzin 5 sacz. 10 do 7 się.

A ja, na kotrych interpretow, serbskich interpretow, smijmy so potom w přichodnej hodźinje takle weselić, mjez druhim na Christofa Cyža, Katarinu Šinko-Reitec a na Matiasa Kislinga.

0: Tak dajcie se kowy zespodzeć. Jedna czy mniejszyno posyd mich. A za domjace nadawki zapraszenia siedmiego dnia, albo jako przełożowa szudzie tam dżęsniejszy dzień, żakowana KI kumsznej inteligencji, tak mianowane chatboty nadawki przełożmu. One rykaja ChatGPT, albo Alexa, albo Siri, a taki chatbot to je morec komputeru program, z którym możesz się rozmawiać, kaj się z człowiekom. Za to trebaš šmuratko abo ličak a potom přes vistu app svoje prašenja zapodaš abo je cule jednore narečiš. A mašinka potom internetše za sohođacimi votmovami pyta. Tola, kak dere zamožateš serbsce rečeć a votmovič? Klemens Schmidt, bie čipne.
1: Buď chvalený Jezus Christus. Na wieki. Amen.
2: No widzisz, serbski katolski postro ChatGPT drehi, że znaje, ale rozumie da też woprawdzie serbsce?
1: Haj, rozumiu serbsce a mużu też w chornioserbszczynie albo delnioserbszczynie wotmowić. Nie je to dospołnie, ale za normalne rozmowy, przełożki a pomoc to zwiecza do saha.
2: Potom praszam so ChatGPT, študa je najznaczyszy żywy serb. Zaso, maszynka dziewa a potom?
1: To od toho odwisuje, po čím měriš znatosť.
2: Niekotre z najznačiších živých Serbov sú Beno Buda, Maria Michalkova abo Jan Malink, tak ChatGPT.
1: Jeli pak so prašiš, što je najznačiší Serb mezinárodne, potom je po mojim posúdku najskerie Stanislav Tillich. Dokel, že ako ministerský prezident Sakskeje byl daloko nad serbskými kruhami znáte.
2: Ona doda, tyž druhe wulke chatboty rozumia serbsce, tak tyž Gemini. Jusim se prašał, študa je předseda domoviny. A pravje je mi odmoviva, z leta 2011 je to David Statnik. Za nisu odmovi husto pravje, abo za suvenich zmylki pak svim tyž pytnu. Vosebe pola serbskeho chatbota, Agata, so on mienuje, je to projekt Studia Lucia.
3: Buch ekstra za to činjene, zo bych ľuďom koho vokoło serbskeje reče a kultúry pomal.
2: Zoby Agata tak fungovala, kaž ona funguje, užívala na mjezdrujem stronu Sotra app za přełožki nemskich informácií do serbsčiny. Serbsce rečeč na ukła je Agata džakuvano šulare Koli Bajare, kiž je s Bramborakom program stvoril, kiž môže serbske texte přečítač. To pak nie garantuje, że też się odmowy trichia. Przykład jeszcze raz, studiuje najznaczyszy żywy Serb. Na to mi Agata rekne.
3: Możu ci niektórych w osobie znatych żywych Serbów mianować, których wiele ludzi znaje.
2: A naliczy, nimo Michaela Kretschmera, Jurija Kocha a Benedikta Dörlicha też wiesteho doktora Dietera Schotu. Nie počahuje však so na nedešeho institutného direktora, ale...
3: Von je direktor serbskoho ľudového ansambla a amážuje so silne za kultúru a reč Serbu.
2: Štojš je vieza zmlk. Dále menuje, vistu Miru Kubišovu.
3: Vona je znata serbska spisovačeka, žurnalistka a aktivistka, kotra so jara za serbsku identitu zasadzuje.
2: Podakim, tutu žonu najskirejnoš Agata sama znaje. Hina kač vulke znate chatbote, kiž svoje informacije ze všech širokosťu a hubokosťu interneta beru, čira Agata svoju vidu dotal jenoš z neče 270 serbskih a lokálnych webstronu. Přidatnje se ona pozadku hišče raz pola ChatGPT zavěsči, so nie je to přece úspěšne a po faktach pravě še slyšeli.
0: Ale zajímavé to zabírá za někotroch je, co raz se s kumšní inteligencou serbsce rozmluvit. Klemens Schmidt je rozpravěl. 7.15 bydl k novosumě.

A ja tym czmiełam przydruża, so dyszy lietrzo, dyż metele. Pytajo za cyrobu lita po zarodzie, a dyż jedne namakaja synu so na kczynio. Czara w uladach na przykład jeno pawonika, a dyż jeno admirala.

0: Policja zdźěli.
1: Na industrii leżą nas trzy bliska serbskich bazlic, je so štwórtk popołdnju paliło. Tam je so techniska šiprawa zapaliła, bo všim zdaču defekta dla. Zranju so nichtu nie, škoda wučinja 80-10 euro. We Wodowych Henrichecach je so štwórtk večo Audi dospołdnje wupaliło, kiež steješe na južnym puču, miecna škoda tam 20-10 euro. Štwórtk je so žona pola budyske policie šizivio, kiž bu v zajšvich letach v interneče zjebana. Dohromady je ona 102,000 euro zubiva, dokež je do vopačnije lubosće investovava. Na koncu so ukopa zobje šo jenoj šulka bža. Haj, a apropos zjebania, zastojnice varnuja znova před šokovými telefonatami. Šest štajkých pádů sú zastojnice štvórtk v Budyšine a vulkých rydorecach registrovali, šužom pak sú zavovaný telefon za sohoro položili. Pravý tak.

0: Hellas Gabi, let it go.
1: Ewa Nymcjom, serbski modostnym kisidža runje auče Mirja Son na Danski Roskilde Festival. Tam przejemy wie za dobrą jezbu, za so przejara tam nie to kaja, a za zmija zajmowa rozmowy ze zastuperymi twoich narodnych mniejszyn Europy. 7 godzin, becza posta, za pecz mniejszyn budże 8. 8, hej.

0: NDR Sachsen, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Zjadnom rehorium.
2: W Ralbicach přewjedźetej zapadołužiski kopanski zjazk a sportowe towarstwo Sokoł Ralbicy Hórki dźensa dwie pokalnej kopanskej ry, a to do południa 10 ich finale žonu mes rajnym zjednoczenstwom FC Łužica Modrobieli Kulow a kopanskim towarstwom Otendorf Okryla. W cyrku FC Łužica Kulow raje mes drugim koparka serbskeje kopanskeje bubranki Vianija Paškec. Wulke finale mes prinim kopanskim mustwom muži Sokoła Ralbicy Hórki a sportowego towarstwa naše Cedobruša zawizda kwartet sudnikow dźensa večer 6 w stadionie Juri Frenzel. Zatkula Beach Karawana modźinskeje redakcije serbskeho rozwosa činje dale z Delan Smir Kamjenc a pozastanje pundželu w Nebelčicach. Volejbulowe cyłki, w kotrych zdobi stajnje jedna holca soborač, zetkaja so przy sportniščču večer na po 6, turnier započnie so potom 6. Sled dalších stacijow, koniec Wotrow, Radvor, Kruščice, Kulow, Rožant a Miłočice. Wutrajnošport. Hižo netko smieća so wutrajnošportovče a wutrajnošportovce zabiji na Bielobobši zewič. Nedźelu 23. augusta bija so we Wopakej k 45. razy na horu, kotraž leži 500 metrov nad morskej wadźinu. Planowane su bijanske distance 1,5, 4,9, 12 a 20 kilometrov. Přizewjenja su pod www.dipkber-service.de možne.

0: Vampire słyszą po jewiszczu letali, albo pszczuka lęka je publikum zakuzowała. Runie tak, kaszakle niedawno princesna Jamila z jej stawizny. Szczo dzieci jako przysione raja je jeszcze potajne. Ale kotre dzieci chce dżo soburać? Bettina, to ty nam netko powiedasz.
1: A proszę, chcemy rum na żołdę,
2: Po próbowi rumności skaka 19 dzieci mez 9 a 12 letami, a one spytają runie z pełnej paru, co to złopodzić, ktoś si reżyserka Petra Maria Bulanke-Cwenclua od nich przyje. Raz kroczyć kajś kraluna, czyrsiać kajś staruszka, abo so do domu zadobyć kajś paduch. Cio z nich so wuznaja. Dokelž bych ujížo předkadžací rie Džamila na jevišču stali, mez nimi Alena G. Svokec z Kasua.
3: Jen do druhých rolov so nutsa čuť štěrbí, so kaj brek so bochen tko jen celé druhý čovjek po, ha čevak, a to poprom jara veselo činí, so jen tiež nešto nuje, abo tak vůspěta.
2: Alena nie je sama přišla, ale je tež svoju malú sočičku Jadvigu moja zadžíva dvozdobyč a tá je nedomišče přečeku Helenu sobu přinesla.
0: Alena mi je prajva za odmo kaj kralnačič, abo kaj vopica, abo kaj nekaj kvice, pa sem ma to hajte zúčovava. Ja sem se hajte predstava, samo kralnač nima.
4: Moja maža mi ti prajva za odmo, tam nešto spovač, deswegen sem ja dva spova a jen moke tekst zúčovava, ale to nekaj netreba činč.
2: Potom so su so dječi predstavili a pri nje zúčovania pantomime pokazali je jasne. Tu drimaja talenty, kiš chcedža na jevišo. Zradvoja, ralbic, rubelčic, krosčic, kasova, pravočic a druhých koncu serbského kraja dječi pšindu a režisérka Petra Maria Bulanke-Cvenclova je dla vele dječi kitro překvapena.
5: Sme kuždy sobo činič a ja ladam najprej jenu, kak moža so dječi pohybovač, kaj oni ryča, hač oni tiež len strach nimaja pred tým, tiež nešto prednošovač, ale ja doby tiež celé sprojne prajč, nikoci dječi docela nevedža, zo maja oni talent, zo môže oni jara dere dživa dvorač, to dľa voprode na kúžde dječo ladam.
2: Tuž si režisérka přichodných týdženiach od septembra každé dziečo dokładne vobľada, zoby potom rozsudžila, kotra rola so ke kotremu dziesšu hodži. Pola Alenu je s tým předkadžací rie dobrú ručku mila. Ona je so na jivišu dere čuva a miestom dokładne vie, što má režisér, inspicient, dramaturg a ko dživadle do nadavku.
3: Petra je ta vona, ta z nami šeco še porobe, a Beata eben šeco otočku je što tu, što činio, abo hači što koreo, a Johnny poprom najhuši še nešputla sedi a sound čini z radijom, abo tak nešto.
2: Tak má každý a každá svoj nadavk a väčšina dzieci, ki sú všako celé nové serbským dzieťacím dživadle, je hižo jara čipná na přichodný zhromadný čas.
6: Tu keď chcem ja tie mal nešto nové vúspotač a nic jenéž kúpaň súšetce, rač.
7: Tu keď moje přečeky z našej rádone sú tejú, hate sú prali za to jara fajnú a ja som sa tie môj nové hobby tie vúspotača.
8: Ja sem to rozsúšla, ha mu musel boli jomu šulu šotomitniku, ha to sú nekoč praje zo seja obdarena, ha sem musela môže tomu uspodať.
9: Moja četa jo prajeva, zo tam faluja ľudia, zo boh jasná nomu tam zaskočiť a ponč na to tečinu.
10: Musom na šuli, znamo také jedné ráčko na rali, ha to sa so tie jara za to zajímavé.

0: Nie na kóžde pad spytać. My tola potom jara do probujemy, a kóžde może potom kóžde tydzień sam se to pokazać, hać on to może albo nic. Cele ważne je też, że je on doma kuspilny, a też tekst wukne. A kóźdy dziecko so też wuje. A też, gdy się niechtą przemało, albo nieco dawaj, to też taka rijana rola kubuczika, albo takie wiece. Ja nie chcę mi jeszcze nieco przeradzić, ale my trebamy wulkę, a mniejsze, szojenek.
1: Prynie zetkanie nowych dzieci za serbskie dzieciace dziwadwo jeso po takim derie radziło. Nowym szulskim lecze zetkaja so potom stajnie sredu po podniu na próby. Nitko pak wesela so na lečne prozniny, a to v utoru na probovem jevišču zavisče nisu jenoš rali.
2: Tego septembra so po takim próby za dzieci budyś i nie zahajał. Sam jeżdża cipna na ru, a z czym nas tutun kuć przekwapia.
3: Wysnuwa ruka dzieci na ru, trochę jest wysnuwa ru, a stajne pusy dał.

0: To by spěło radoski dźěćiny. A tam też nie dom wostaniemy.
1: Sredu przedstaja zarodzie wiedy na serbskim eksperyment kampusu Radwoju mianujcy wiacore nowe knihy. Miestru im knihu za buki pisak dożywi przyrodu, a też nową zelową knižku Dyż so zela zelenia wulit do raja zelu a rostlinu. Tam możecie poczuchać, śledzić, se dobrą limonadu szczinić, a też

0: mały przykusk tam syda.
1: Po takim schedu knapo sztyrjoch na Radwarskiej nausy 26. Lemonada klinci przypola prajene zupo. A jeszcze mały pokił za chłodcy kunstydzienie. Jeli trzeba cze spieszne wokwodzienie, potem dziasz ruce pod zimną wodą. Tak co kryj spieszne wokwodnie. A nie dam je wam lepe.
0: Abo wy spytacie cele jedno z tym jule.
2: Hej, to bie częstniejszy dundak. Ach, wyście jeho skomdzili? To nie żan problem, poladajcie również raz na nasze strony internetcze, a do naszej app MDA Serbia, a tam we dzieciacym raju namakacie nimo dundaka też jeszcze cały retomast dalszych dzieciacych stawizniczku za dzieci a co swój bu.

Brežanske kapałnicy wuhotuja jutře njedźelu na předwečeru patronatnho dnja Budyskej Tachantskej cyrkwy Svjatog Petra wečor w 18 hodźinach. Na Tachantskej cyrkwi nyž po duchownej hudźbě a tež póndźelu na swjedźenju Svjateho Petra a Pawła budźe na samsnym městnje Boža mša rano 9, kotruž Brežanske kapałnicy wobrubja. Swjedźenski dzień składnostnie 275 letno jubileja Bratrowskiej Jednoty Małym Wekuje swiecza jutce niedzielu od dopodnia na pojednaczyć ze swoimi gęszami, przyzamknie so zromadny wobiet, jenny je potem swiedzieński przednoszk doktor Lubiny Malinkowie a dwie maj je dziwadło przedstajenie za co swojbu. Miły wiecik nas nosy. To je hesło popołudnia we żornosykach niemscy zonsych. Pola wódzan to je nas mio bukecy potekim. Na raniu Budyszina. Serbska komuna Filharmonia raje zwałne tworby Johanna Straussa, Johannesa Brahmsa a dalszych komponistów jutze popołudniu sztyrioch we rodze we żornosykach. Je to starodawna tradicja, załotmiła ja so tam koncerty, hiże jako dzieci jeżdżachmy do żonosyka.

W Hannoveru staj modos naj taki wulki so zibowacy bus pokradny oj taku ziharmoniku. Potem jeżdżachu čera wjacore hodziny po mieście a tež na autodrogu a przy tym jak mniejszym niezbożam dojšło mnie z drugim szmonychu so 8-30-letnie kolesowaki. 14 a 15 let starého hulcu z Hannovera policja potom skončne tež lepi a zaja. Modos najzmietaj so nitko viacorych deliktu dla zamovič, mestrujem padústva dla, dokež bieštaj viackroč čekvoj a dokež tak zjavne vopka tvoro zovaj staj. A ja s čim je so policja v našim koncu takle zabirala, to praj nam nedom. Matej Čisvau.

0: Zadkula.
1: Prynje dwie stacji z tej sożno minowoj, z tym je naša bičtura Zadkule potekim wuspěšnje zabiežała. Modro-čerwjena biła, to nie je jenož moto, gdyż naša wubranka za bulom honi, tež na třećej stacji w Nebelčicach veselimy so na wasz outfit naših serbskich barbach, kež předso zetkamy so 17 hodin ciceči, z dubkom 6 so potom prynjara zawizda. Sporty zdar!
0: Zadkula!
2: Zadkula!
3: Nic zabić!
2: Pončelo večo!

0: Počero šeho poteki mi mjesto Budyšin vo atrakciju bohatše zaž v 9 mjesecach je šprivene mjesto tak menuana štěžka po budyskich poješčach nastała. Hižo 2024 bie so ideja při sakskim vobidžovanju ab in die Mitte přesadživa a 40 euro dobyła a netko je votrat mjesčanskoho marketingova tema projekt zrealizował. Bronzowe figury, kiś z pomocą QR-koda stały z miasta odkryja, a Matej Dziswał, gdyby przy czerowszym wotyreniu budla.
1: Witajcie, witajcie, herzlich willkommen, witajcie, liebes Fußvolk in Budyszyn in Bautzen.
2: A w pozadku słyszycie Thorsten Schlosser, dziwadzielnik Nymska Sapska Ludowa Dziwadwa, w unie jeden z ryczników za tutu ścieżku, a dostanie runy aplauz, je mały przykład dał, jen zwykły przykład, od wieczora potem tutun QR-kod je tak szaltowane, albo swobodne daty, że też kujżdy, albo kujżda może se informacje naposkać k szelakim, stacjam doromady dżesacze to su a przy budyskim sapskim domie nudom prina stacja. Potekim Hobas Prenik, tu jako prini, wita wszystkich, kisze su na tutej szczeszce zajmowani. Peter Bryzan, wo domowiny wyższe tu ryczał, że so poczako za zoprodzienie tuto projekta, kadery poprom tuta posła tu z TM jako prinia.
3: Musimy jara wesoło, że so miasto Budyszyn z Wotpolan, te za to rozsadziło prinę stację przed sarskim domom czynć, tak je tuta pójszo a szyszka nydom zjazana tej ze serbami, tu na mieście perfektne zamysnena.
2: A junu ladacz, że so potom druga stacja. A miestem smy tu na żytnych rykach przy drugiej stacji, a tu ta stacja ryka Wołka Ludko. A cała, cała ludzi tu pomyśle dalej pucze, też Monika Lukaszowa od Welbika, a k niej Lukaszowa przed waszym Welbikom so też jedna postawa z koła. Što mas tu te poprom na sebi? Však po informacijach je ona neprava připodnica.
4: Hej, před Velbikom je začanova naša neprava připodnica. A to bi še mina, bo bole ideja od mje. Potem zase mja so tam na jednom zetkanju tih turistikov v občiliva pola mesta. A mi prošče falova še jedna postava v našim kvartiru, šojne halčnike na serbske hase, na žitnej, abo při taranske cokvi. A tak sem iniciativu pokazala.
2: Poteki, štušce si to tež vobladač. Dobi se na každe pat tutu novu ščešku po Budyšine vobladač. 2,5 kilometra je tuta doha, 40 menšino trebače. Vele vesela.
4: My se na vaš vopet veselime a tež tuta připunica na vas čaka.
0: Matej Dziswałk je rozprawiał o čerošim votyrinu z Češki po budyskich poješčach.

Počić budu so, dźensa tež w hórkach, dźež zwěća. 120-letny wobstaće tamniše wonjowuje wobory. Pokalny finale zapada Łužisko-Koparsko zwjazka wotmě so dźensa Ralbicach wječo 6-3. Serbski gitarist Mateo Hornisch zapiska duetče s Karlom Winkelbauerom na budeskej kulturnej zahrodźe Serbsko ludowe ansambla a to dźensa wječo na pół 8. Trežanske kapelnice wuhotuja jutře na předvečeru patronátneho dňa Budeskej tachanskej cyrkwi Svätého Petra ve 18 hodinach. V tachanskej cyrkwi nešpo duchownej hudźby a potom póndźelu ráno hišće raz božu mšu 9. Miły wiecik nas nosy, to je heslo popołudnia w Žornosykach, němsce zoncech pola budzajn po takim naranju Budyšina. Serbska komorna filharmonia raje swawne twórby. 16 hodzinach, jutce niedźelu w Rodze w Žornosykach. Zbježenski dzień składnostnie 275-letnego jubilea bratruskej jednoty małym wielką zwiecza jutce od napu 1-3. Ze swojbnymi gemszemi przyzamknie się zromadny wobyt, jenny je potom przednosz doktor Lubiny Malinkuje, a dwie maj przyzamknie się dziwadłe przedstajnie za cel swojbu. Osobite wiedzenie budże jutce Serbskim muzeju Budyšinje a tute započnie so 17 hodinach.

Čekocíš, Maja, svojsku zárodku, te vesela so drežno na haj, svojske tomate, abo tež na bune koki nepleš, to je šak je připodle prajne s dobom te svodna solote, netko tu te horco, če nekoci praja tomu tež polječo, my prajachme doma birne bune koki zmešane ze zjušku, kisovoch koku a bunu a sel a popel k tomu a štušce, može vezo tomu tež ešte dalšu zeleninu přidač. Cybla nie sme pobrachować, a chaj a te samobylene birne te nemili cyle wokurnić, też się dobie takie kusliwke być, za to kusk przy zmieszeniu miaska. Dajcie się zeswodzieć.